0: Sania. O, strypnął Sania. Sania je. Sania uciągnij.
1: No dobrze, więc spróbuj.